0: a dusza zaspala. Bieży istina, a dusza zaspala, a dusza zaspala.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.